miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

historia gra. Jazz historia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Chess, Zodiac, Ra. O, Londyn, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, kochani. Mamy sobotę, 1 sierpnia.

0: 2026 roku. Rozpoczynamy nowy odcinek naszego FKOT.
1: Cześć wszystkim. To czas na relaks. A na dobry początek, uwaga, dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
0: Czemu?
1: Bo zawsze ma Windows.
0: No, klasyk. Ale wiesz, w soboty zawsze mam ochotę na coś bardziej wypoczynkowego.
1: Zgadza się. A może porozmawiajmy o letnich owocach? To jest zdecydowanie ich czas.
0: O, to dobry temat. Ja uwielbiam arbuzy. Jakie są twoje ulubione owoce latem?
1: Chyba brzoskwinie. Są takie soczyste. A ty, jak je jadasz?
0: Najlepiej na świeżo, prosto z lodówki. To jest raj dla podniebienia w upalne dni.
1: I to jest świetny plan. A jak wygląda pogoda na dzisiaj?
0: Według prognoz w Warszawie mamy dziś około 22 stopni Celsjusza. Lekki wiatr z zachodu.
1: A w Krakowie jest cieplej, bo aż 26 stopni. Chyba się wybiorę na mały spacer.
0: Słuchaj, w Gdańsku jest trochę chłodniej, 20 stopni z deszczem.
1: Trochę nieciekawe, ale i w taką pogodę można zrobić sobie świetny dzień.
0: To prawda. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami w dzisiejszym FKOT-cie.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Będziecie na bieżąco.
0: A teraz zapraszamy na muzykę. Słuchajcie Radia Synteza. Red

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Dziś sobota, 1 sierpnia 2026 roku, godzina 14:47. Jak miło, że z nami jesteście.
2: Cześć, cześć. Tak się składa, że dzisiaj imieniny obchodzą Alfonsa, Nadii, Justyna. No, czyż to nie idealny dzień na świętowanie?
1: Dokładnie. A na dobry początek mam dla Ciebie suchar. Gotowy?
2: Strzał, dawaj.
1: Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo zawsze ma wentylatory.
2: Niezły, dobre, dobre. To tylko pokazuje, że trochę się rozkręcamy w te wakacje.
1: Zdecydowanie. Wiesz, co jest fajne w sierpniu? Wszyscy się relaksują i odpoczywają.
2: Aż chce się wyjechać na jakieś wakacje. Ale póki co mówiłeś, że na Mazurach jest pięknie.
1: Tak, był słuchacz. A Sparrow Norway. Właśnie z Mazur, na łódce. O, jak fajnie.
2: Cudownie, a ja tu siedzę w Warszawie. Przejdźmy do pogody, co?
1: Pewnie. W Warszawie mamy 30 stopni i 4 dziesiąte. Wiatr ledwie wieje, zaledwie 2 metry na sekundę.
2: A w Krakowie 33 stopnie i 0,3 dziesiąte. Kto się nie poci, ten nie żyje.
1: A w Gdańsku? O, tu jest zimniej, tylko 18 stopni.
2: No tak, ale wilgotność prawie 10 razy wyższa. Już widzę te zaparowane okna.
1: Dziękujemy, że byliście z nami w ten gorący dzień. To był EFKOT.
2: Tak, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube. Słuchajcie Radia Synteza.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć. Mamy sobotę, pierwszy dzień sierpnia, a za oknem już się robi wieczór.
2: I to wieczór naprawdę przyjemny. Jakie macie plany na ten weekend, słuchacze?
1: Wiesz, Piotrze, to może idealny moment na mały dowcip. Oto on. Dlaczego sierpień jest takim wesołym miesiącem?

0: to świetny czas na przygody.
1: Zgadzam się. Lato w pełni, a w przyrodzie wszystko tętni życiem. Ciekawe, czy masz jakieś ulubione wspomnienia z sierpnia?
0: Pewnie. Zawsze lubiłem budować zamki z piasku na plaży. A ty, Igor?
1: Ja wolę wieczorne grillowanie z przyjaciółmi, siedzieć przy ognisku, to coś pięknego.
0: O, to zawsze niezapomniane chwile. A jaka jest pogoda, Igor?
1: W Warszawie jest 24 stopnie, w Krakowie 37, a w Gdańsku 18.
0: Czyli w Krakowie letni żar, a w Gdańsku chłodniej. Idealne do błogiego relaksu.
1: Zdecydowanie. No i widzimy, że nasi słuchacze z Mazur także się cieszą. Pozdrawiamy. A Sparrow Norway.
0: A wy słuchacze, pamiętajcie, że to był nasz fajny, krótki odcinek tematyczny F-Kot.
1: Dziękujemy wam, że byliście z nami. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
0: I do usłyszenia w kolejnych audycjach. Teraz przechodzimy do muzyki.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Chess, Zodiac, gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Taros jak jazz swój rytm bierze.

zamilczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.